Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miliardy dla Polski z programu SAFE. Jak wpłynął na bezpieczeństwo? Potem dekret prezydenta Ukrainy ma umożliwić paradę w Moskwie. Będzie też o nastolatku, który groził kierowcy zabawkowym pistoletem. Marcin Krzemiński. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki w ramach programu SAFE. Nad Wisłę do 2030 roku trafi prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na rozwój polskiej zbrojeniówki, rekordowe zakupy dla armii i ochronę cyberprzestrzeni. Cezary Jaszczyk.
2: Jeszcze w tym miesiącu rząd planuje podpisać 40 umów na zakup uzbrojenia. Mówił w czasie uroczystości podpisania SAFE wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Do tego aneksowanie już tych, które zostały podpisane. Do tego dochodzi jeszcze całe działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie cyberwojska i Agencja Uzbrojenia współpracują. Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
2: A na miliardy czeka nie tylko armia, ale i polska zbrojeniówka.
4: Będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
2: Mówił szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Rząd w odpowiedzi na zarzuty opozycji przekonuje, że SAFE jest najtańszą obecnie dostępną formą pożyczki.
1: Prezydent Ukrainy wydał dekret umożliwiający zorganizowanie jutro parady w Moskwie. Wyłącza on tego dnia obszar wokół Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni. Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania. Wcześniej Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ramach negocjacji z pośrednictwem USA Rosja zgodziła się na zawieszenie broni od jutra do poniedziałku włącznie, a także na przeprowadzenie wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na stanowisko powołał go prezydent Karol Nawrocki. Grodecki pracował w resorcie dyplomacji, m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. W marcu 2020 roku został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji w resorcie, którym kierował Mariusz Kamiński. Bartosz Grodecki zastąpił na stanowisku Sławomira Cęckiewicza, który odszedł z BBN-u pod koniec kwietnia. Zmieniamy temat. Policjanci z Poznania zatrzymali nastolatków, którzy dokonali rozboju. Jeden z nich jest podejrzewany o grożenie kierowcy pistoletem. Nagranie z kamerki samochodowej trafiło do sieci. Zatrzymani to 13- i 14-latek pochodzenia romskiego, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
5: Starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej.
1: Zatrzymani trafili na komisariat, o karze zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Na koniec jeszcze sport i spora niespodzianka w Rzymie. Rozstawiony z numerem 3 Nowak Dziokowicz niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście. 38-letni Serb przegrał z 18 lat młodszym Chorwatem Dino Prismiciem 6-2, 2-6, 4-6.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Nowy tydzień, nowy kinowy wtorek, a my sprawdzamy, no co grają w multikinie, no i zaczynamy grubo. Mortal Kombat 2.
2: I tu nie ma co owijać. Jeżeli ktoś zna tę serię, to wie, że będzie brutalnie szybko i bez kompromisów.
1: No to nie jest film, gdzie ktoś się obrazi i wyjdzie z pokoju. Tu problem rozwiązuje się, powiedzmy, bardzo konkretnie.
2: I wracają znane postacie. Wraca klimat walki o wszystko i wraca ten świat, gdzie każdy pojedynek może być ostatni.
1: No i pojawia się Johnny Cage, czyli gość, który potrafi walczyć, ale też dorzuca trochę luzu i charakteru.
2: Bo w tym całym chaosie i walce to jest ważne, żeby było też trochę tej energii i stylu.
1: No a sama historia? Klasyka. Stawka jest ogromna, bo chodzi o los świata.
2: Czyli nie ma spokojnie, zobaczymy co będzie. Tu trzeba działać, walczyć i przetrwać.
1: I to jest kino, które nie udaje niczego innego. Idziesz na to po akcję, walki, no i konkretne emocje.
2: I dostajesz dokładnie to. Bez zwalniania, bez dłużyzn.
1: No i umówmy się, takie rzeczy najlepiej działają właśnie na dużym ekranie.
2: Bo każda walka, każdy efekt, każdy moment robi wtedy dużo większe wrażenie.
1: No podsumowując, Mortal Kombat 2 to propozycja dla tych, którzy chcą mocnego kina i nie boją się intensywnych scen.
2: Premiera 8 maja, więc szykujcie się na solidną dawkę akcji.
1: No i pytanie jest tylko jedno.
2: Czy jesteście gotowi na walkę?
1: No a my już teraz sprawdzamy co dalej, co grają w kinach i teraz coś, co brzmi totalnie niewinnie, a im dłużej o tym myślisz, no tym bardziej robi się dziwnie. Sprawiedliwość owiec.
2: No bo zaczyna się jak bajka. Pasterz, spokojne życie, owce na łące. I człowiek myśli, okej, familijna historia.
1: No tylko, że ten pasterz co wieczór czyta owcom kryminały i robi to tak serio, jakby one naprawdę słuchały.
2: A najlepsze jest to, że one faktycznie słuchają i rozumieją i analizują.
1: Czyli mamy owce, które ogarniają zagadki kryminalne lepiej, no niż nie jeden detektyw.
2: I w momencie, kiedy ich właściciel zostaje znaleziony martwy, one nie mają wątpliwości. To było morderstwo.
1: I to nie tylko to. One są przekonane, że wiedzą, jak je rozwiązać, bo przecież czytały tyle kryminałów.
2: Tylko, że tu zaczyna się najlepsza część, bo teoria z książek to jedno, a prawdziwy świat, no to drugie.
1: No i nagle te spokojne, poukładane owce muszą wyjść poza swoją łąkę, no i zmierzyć się z rzeczywistością ludzi.
2: A ta rzeczywistość wcale nie jest taka prosta, jak w książkach, gdzie wszystko na końcu się układa.
1: Do tego mamy policjanta, który średnio ogarnia temat, więc no owce dochodzą do wniosku, no dobra, robimy to sami.
2: I to jest właśnie urok tego filmu. Z jednej strony absurdalny pomysł,
1: a z drugiej naprawdę wciągająca historia detektywistyczna.
2: Bo zaczynasz się zastanawiać, czy one faktycznie dadzą radę. Czy to tylko taka zabawa konwencją.
1: No i czy świat ludzi nie okaże się dla nich dużo bardziej skomplikowany niż wszystkie przeczytane historie.
2: Do tego dochodzi humor, trochę takiego ciepła i sporo momentów, gdzie łapiesz się na tym, że to jest jednocześnie dziwne i bardzo fajne.
1: No czyli film, który można obejrzeć dla zabawy, ale też dla samego pomysłu, bo takich historii no nie ma za dużo.
2: Także sprawiedliwość owiec od 8 maja w kinach. Jeżeli chcecie coś innego niż typowy kryminał albo komedia,
1: to tutaj dostaniecie jedno i drugie, tylko w bardzo nietypowej wersji. Teraz coś dla fanów anime i trochę bardziej odjechanych historii. Odrodzony jako Galareta, no film Łzy Morza Lazurowego.
2: Już sam tytuł robi robotę, bo jeżeli ktoś nie zna, tak, dobrze słyszycie, główny bohater kiedyś został odrodzony jako Galareta.
1: No i co najlepsze, to działa, bo z tej Galarety to zrobił się jeden z ciekawszych bohaterów w świecie fantazy.
2: No i teraz mamy film, który rozwijał tę historię. Po dużych wydarzeniach i stworzeniu całej potwornej federacji.
1: Rimuru i jego ekipa dostają zaproszenie na prywatną wyspę. No brzmi jak wakacje marzeń.
2: Tylko, że jak to zwykle bywa, długo spokojnie nie jest. Pojawia się tajemnicza postać, czyli Jura.
1: I nagle zamiast relaksu mamy kolejną historię pełną napięcia, zagadek i nowych zagrożeń.
2: Akcja przenosi się nad Morze Lazurowe i tu już wjeżdża klimat. Piękne, spokojne miejsce, które szybko przestaje być takie niewinne.
1: No i to jest fajne w tej serii, no bo z jednej strony masz kolorowy, fantastyczny świat,
2: a z drugiej całkiem poważne tematy, politykę, konflikty i decyzje, które mają realne konsekwencje.
1: No do tego dochodzi tempo, walka, nowe postacie i ten charakterystyczny styl anime, no który no albo kupujesz od razu,
2: albo po chwili się wkręcasz i już zostajesz do końca.
1: No to też dobra opcja dla tych, którzy lubią świat fantazy, ale chcą trochę czegoś innego niż klasyczne historie z rycerzami.
2: Bo tutaj wszystko jest jest bardziej kreatywne, momentami zaskakujące i no po prostu inne.
1: Odrodzony jako Galareta, film Łzy Morza Lazurowego od 8 maja w kinach.
2: Czyli propozycja dla fanów anime, fantastyki i historii, które potrafią zaskoczyć już samym pomysłem.
1: No to teraz w kinowych wtorkach zupełnie coś innego, ale dalej w klimacie wielkich emocji, bo kinowy wtorek to nie tylko filmy, to też wydarzenia specjalne i tu naprawdę robi się grubo.
2: No bo multikino zamienia się, no, w stadion i to nie byle jaki, tylko Liga Mistrzów na wielkim ekranie.
1: No czyli zamiast kanapy w domu wielka sala, ogromny ekran, porządny dźwięk i atmosfera, jakiej w telewizji po prostu nie macie.
2: I to nie są jakieś przypadkowe mecze. Mówimy o półfinałach Ligi Mistrzów, czyli momencie, gdzie każdy błąd może kosztować finał.
1: Już dzisiaj Arsenal kontra Atletico Madryt, no czyli starcie dwóch zupełnie różnych stylów.
2: Z jednej strony ofensywa, tempo, pressing. Z drugiej taktyka, cierpliwość i gra do ostatniej minuty.
1: A jutro Bayern Monachium kontra PSG i tu już mamy pojedynek gigantów.
2: Czyli nazwiska, tempo i poziom, który sprawia, że nawet neutralny kibic siada i ogląda do końca.
1: No i teraz wyobraźcie sobie to wszystko w kinie. Każdy strzał, każda akcja, każda bramka na ogromnym ekranie.
2: Plus ludzie wokół, którzy reagują dokładnie tak samo jak ty. Emocje robią się zupełnie inne.
1: Bo to już nie jest zwykłe oglądanie meczu, to bardziej wspólne przeżywanie.
2: I nawet jeżeli ktoś nie jest mega fanem piłki, to przy takim wydarzeniu naprawdę można się wciągnąć.
1: No zwłaszcza, że to końcówka rozgrywek, no i tutaj już nie ma kalkulowania. Tu się gra o wszystko.
2: Podsumowując, Liga Mistrzów UEFA w multikinie. Półfinały już teraz, 5 i 6 maja.
1: Jeśli chcecie poczuć klimat wielkiego meczu, no trochę inaczej niż zwykle,
2: to kino oczywiście może być naprawdę zaskakująco dobrym miejscem na kibicowanie.
1: To był Kinowy Wtorek, no a my już się z wami żegnamy. Bartek Skrajnowski,
2: Patryk Jaramierski.
1: Kłaniamy się.
2: Do usłyszenia.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej oraz sesja Rady Powiatu za nami. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy sportowej. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się 104. Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Sportowe serce naszego kraju w czerwcu 2028 roku będzie biło w naszym mieście, mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Mieszkańcy Włocławka będą mogli, ale też myślę regionu włocławskiego, będą mogli podziwiać najlepszych lekkoatletów w naszym kraju w momencie też nieprzypadkowym, dlatego że to będą przygotowania do Mistrzostw Europy i do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w tym roku 2028 w Los Angeles, więc wiadomo, że to będzie forma najlepsza. Zawodnicy będą rywalizować o prawo reprezentowania naszego kraju na imprezach międzynarodowych, które będą przed nimi, czyli na Mistrzostwach Europy, a później na Igrzyskach Olimpijskich, więc myślę, że to jest ogromne wyróżnienie.
2: Włocławek systematycznie włącza się w organizację zawodów lekkoatletycznych. Warto przypomnieć, że na stadionie OSIR odbyły się ogólnopolskie zawody. Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce U18, U20 i U23, a także 96. Mistrzostwa Polski Seniorów. Mamy więc bazę, doświadczenia, a także wolontariuszy, bez których tak duże zawody nie mogą się odbyć, mówi Krzysztof Wolsztyński, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
4: Organizując wiele imprez w naszym województwie międzynarodowych, że za wszystkimi sukcesami stoją ludzie. Bo to, że mamy pieniądze, że pan prezydent zasponsoruje tutaj, czy pomoże zorganizować te imprezy, czy za chwilę przyjadą ekipy, firmy, które to zorganizują, ale tutaj muszą być ludzie, którzy tym kierują. Ja tak powiedzmy na świeżo po halowych mistrzostwach świata mogę powiedzieć, że kiedyś też nie myślałem, że zorganizuję taką imprezę w ogóle w Polsce, ale udało się i zawsze jestem zbudowany właśnie tym ludzkim kapitałem, który właśnie w takich ekstremalnych warunkach podejmuje różne decyzje i właśnie wtedy widać ich najlepszych.
2: Krzysztof Kukucki podkreślił, że organizacja zawodów wpisuje się w strategię rozwoju miasta, które chce przyciągać do siebie turystów. Włocławek ma wielkie tradycje lekkoatletyczne. Z miastem związany był Napoleon Dzwonkowski, znakomity długodystansowiec. Tutaj trenowali Maryla Rodowicz czy Zygmunt Jałoszyński. Reprezentantką LKS Wektry jest Klaudia Kazimierska, dwukrotna mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów. Dzisiejsza sesja Rady Powiatu we Włocławku upłynęła pod znakiem decyzji, które realnie wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Radni pochylili się nad zmianami w budżecie obejmującymi zarówno inwestycje drogowe, jak i działania społeczne, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
5: Sesja Rady Powiatu zakładająca kilka ważnych zmian budżetowych, wprowadzenie nowych inwestycji zarówno drogowych, ponad 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Błędna Nowa Wieś Izbica Kujawska, także około 1,5-kilometrowy chodnik wzdłuż drogi Śródkowej Mikanowo w gminie Lubanie. Jeżeli chodzi o powiatowy zarząd dróg, to także zadania związane z jego funkcjonowaniem. Na jego terenie chcemy wybudować magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej, korzystając tutaj ze środków wojewody. Zadanie warte blisko 2 miliony złotych. Planujemy zakup także nowego samochodu dla potrzeb PZS, szczególnie myśląc tutaj o zimowym utrzymaniu dróg.
2: Choć decyzje zapadają przy stole obrad, ich efekty będą widoczne w przestrzeni całego powiatu. Nowe inwestycje, wsparcie dla mieszkańców i organizacja lokalnych wydarzeń pokazuje, że samorząd stawia na rozwój i integrację.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Podsumowanie tygodnia.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, tu Bartosz Balcerowski, a moim i Państwa gościem jest brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP we Włocławku.
2: Pierwsze dni maja temperatura sięgała w niedzielę nawet pod 30 stopni. Jest to specyficzna pogoda do rozprzestrzeniania się pożarów lasów. Tych pożarów lasów od początku maja było dosyć dużo.
3: Tak, bardzo się cieszymy, że pogoda sprzyja wypoczywającym osobom, natomiast nie sprzyja strażakom i rolnikom. Ze względu na to, że ten okres jest suchy, niestety tych pożarów mamy więcej. W weekend doszło do 44 zdarzeń, w tym 28 zdarzeń to były pożary. I tutaj strażacy zmagali się w większości z pożarami lasów, no i też traw. Trawy, które jeszcze nie zazieleniły się wszystkie, powodują spore zagrożenie dla nas wszystkich.
2: Jeden z tych pożarów miał miejsce w sobotę w lesie w okolicach Zazamcza. Został też użyty śmigłowiec lasów państwowych do gaszenia tego pożaru.
3: A, tam mieliśmy pożar poszycia. Bardzo dobrze, że współpracujemy bardzo ściśle z lasami państwowymi, które mają do wykorzystania śmigłowiec gaśniczy i dzięki temu też te akcje na pewno są bardziej skuteczne. Lasy państwowe w sytuacji zagrożenia dysponują śmigłowiec. My też działamy tam w trakcie pożaru, dlatego ten pożar bardzo szybko udaje się nam zlokalizować i zagasić tak, żeby się nie rozprzestrzeniał.
2: Jakie teraz kolejne dni będą deszczowe, tak wskazuje przynajmniej pogoda, potem ciepło ma znów wrócić. Na co uważać w lesie, aby nie doszło do pożaru? W lesie i też na nieużytkach, w miejscach, gdzie wypoczywamy, spacerujemy, rozbijamy obozy, pikniki.
3: Bardzo się cieszymy, że teraz jest taka pogoda, która będzie sprzyjała strażakom. Natomiast też uczulam Państwa, żeby zachować się ostrożnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie wyrzucać jakichś niedopałków, które mogą spowodować pożar. Zachęcam do rozpalania ognisk, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jeżeli jest trzecie stopnie zagrożenia, to już wtedy w ogóle nawet w tych miejscach wyznaczonych starajmy się nie rozpalać. To może spowodować ogromne zagrożenie w lesie, może spowodować pożar, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też, jeżeli chodzi o te ogniska, te grille, to szukajmy takich miejsc, które naprawdę będą bezpieczne. A przechodząc, idąc na jakieś wycieczki, jeżdżąc rowerami, starajmy się zachować szczególną ostrożność, szczególnie te osoby, które gdzieś palą tytoń, żeby te niedopałki nie były wyrzucane w sposób niekontrolowany, bo to bardzo szybko może rozprzestrzenić pożar. Gdybyśmy zauważyli jakiś pożar, natychmiast dzwonimy po straż pożarną. Zdarzają się też takie pożary, które nie wynikają z czynnika ludzkiego. Może być przy nasypach kolejowych, w których to gdzieś podczas hamowania powoduje iskry. No i tutaj bardzo sucha gleba, sucha trawa też powoduje od razu szybki zapłon.
2: Na akcję gaśniczą w przypadku lasów duży wpływ ma też problem z dotarciem na to miejsce.
3: No tak, zdecydowanie. No i teraz, jeżeli jest pogoda wieczna jeszcze, to ten pożar szybko się rozprzestrzenia. Natomiast drogi, jeżeli chodzi o lasy państwowe, mamy dobrze oznakowane. To powoduje, że mamy tam akurat dostęp do dobry dostęp, natomiast gdyby tam były jakieś pojazdy zaparkowane, to oczywiście nam to utrudnia, dlatego w żadnym sposób nie tarasujmy tych dróg, starajmy się, aby jeżeli pozostawiamy pojazdy, tylko do tylu w miejscach przeznaczonych. Ja już zawsze też mówię, że te nowoczesne pojazdy wyposażone w katalizator, który się nagrzewa do bardzo wysokich temperatur podczas jazdy, użytkowania samochodu, no i jeżeli on wjedzie w trawę, to też może od razu zapłon trawy spowodować.
2: Możemy powiedzieć, jaka w ostatnich dniach powierzchnia uległa spaleniu w czasie na nieużytkach i w lasach?
3: Całe szczęście, że te pożary nie są duże i tam zmagamy się, tak jak już mówiliśmy, wpływa na to sporo czynników, między innymi, że pożary są szybko zauważone. Mamy te obserwatoria lasów państwowych, gdzie natychmiast gdzieś tam mamy informację o tym pożarze. Szybko dojeżdżamy, lasy państwowe używają sprzętu latającego, czyli śmigłowca. My też pojawiamy się natychmiast na tych pożarach. No i te pożary są do 20 alarmów.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypominam, moim i Państwa gościem był brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
0: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
2: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
1: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
3: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
1: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej dziś na południu Polski, nawet do 20 stopni. W centrum maksymalnie 15, nad morzem i na Suwalszczyźnie poniżej 10, no może 10 maksymalnie, 9-10. Będzie się chmurzyć, głównie na wschodzie i południu. Miejscami też pokropi deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Dzień dobry. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, niewydolność mięśnia sercowego. Powiedzmy, na czym polega to schorzenie, kiedy mamy do czynienia z niewydolnością serca?
2: Panie redaktor, szanowni państwo, niewydolność serca to jest taki stan, w którym nasze serce, osłabione przez różne choroby, nie potrafi dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do narządów ważnych życiowo, takich jak centralny układ nerwowy, płuca, żołądek, wątroba, nerki, tak? I to jest po prostu, dochodzi do niedotlenienia tych narządów. Te narządy zaczynają gorzej funkcjonować i w związku z tym pojawiają się określone objawy.
1: Zapraszam państwa na przerwę. Wrócimy już za kilka chwil. Już jesteśmy z państwem, to są rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog, a tematem naszego spotkania jest niewydolność mięśnia sercowego. Panie doktorze, powiedzmy może teraz, czym skutkuje fakt, że odpowiednia ilość krwi w określonym czasie nie jest dostarczona do narządów, które pan wcześniej wymienił, i jakie mogą być objawy niewydolności serca?
2: Jak powiedziałem, to powoduje niedokrwienie różnych narządów, a z tego biorą się objawy, takie jak duszność, szybkie męczenie się, pojawiające się obrzęki na kończynach dolnych, nierówne bicia i kołatania serca i czasami takie objawy jak wzdęcia, bolesność po prawej stronie, czyli powiększająca się wątroba, to daje nam takie dolegliwości. Także to dolegliwości mogą być różne i dalekie od kojarzonych z sercowymi.
1: Więc mogą wprowadzać w błąd czasami.
2: Mogą wprowadzać w błąd lub kierować diagnozę w nieodpowiednim kierunku. Dlatego jeżeli mamy jakieś obciążenia sercowe, wiemy o tym, czy jesteśmy w starszym wieku, a pojawiają się dolegliwości często odległe, tak jak mówię, zmęczenie, senność na początku, to są podstawowe, takie proste, najprostsze objawy, to powinniśmy już się konsultować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, żeby przynajmniej nas badał i wykonał podstawowe badania, co jest przyczyną takiego stanu.
1: Przed nami przerwa, ale oczywiście proszę pozostać z naszym radiem. Słuchają państwo programu Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. A tematem dzisiejszego programu niewydolność mięśnia sercowego. Panie doktorze, skupmy się teraz na przyczynach niewydolności mięśnia sercowego. Dlaczego chorujemy?
2: To są generalnie choroby, które występują w naszym organizmie.
1: Te
2: choroby serca.
1: Tak,
2: choroby serca, na przykład zawał serca, czy przewlekła choroba endokrynna serca, choroby zastawek sercowych, czy choroby mięśnia sercowego, takie jak zapalenia mięśnia sercowego, czy choroby osierdzia, takie jak wysiek wodoosierdzia. To są przyczyny sercowe, ale mogą być przyczyny pozasercowe, takie jak naciśnienie tętnicze, na przykład, tak? Czy choroby płuc różnego rodzaju, szczególnie przewlekła obturacyjna choroba płuc, jakieś guzy płuca, tak? Mogą do tego też prowadzić, nawet niezłośliwe. Także to, bym powiedział, gama tych przyczyn jest bardzo szeroka. Zaburzenia hormonalne, jak naczynność tarczycy, tak? Też może do tego prowadzić. Niedokrwistości, szczególnie u osób starszych, kiedy to serce już jest trochę stwardniałe, prawda, i gorzej pracuje.
1: Infekcje, ale wtedy się nasila. Panie doktorze?
2: Infekcje, tak. Infekcje szczególnie, prawda, źle leczące się infekcje. To może prowadzić do wystąpienia tych objawów niewydolności serca. Może po raz pierwszy nam nawet pokazać, że to jest właśnie to.
1: Proszę państwa, przed nami przerwa, ostatnia w dzisiejszym programie. Wkrótce dalszy ciąg rozmowy z naszym gościem. I wracamy do państwa, jesteśmy już na antenie. Naszym ekspertem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog, a tematem spotkania niewydolność serca. Panie doktorze, zajmijmy się na koniec diagnostyką niewydolności serca, no i leczeniem.
2: No, diagnostyka to jest, bym powiedział, najprostsze badania należy wykonać, a więc przede wszystkim zbadać pacjenta, wypytać go dokładnie, potem zrobić mu podstawowe badania laboratoryjne, takie jak probę NP, takie takie jak morfologię, takie jak hormony tarczycy, zrobić mu jonogram, tak, cukrzycy, nie ma cukrzycy, czyli oznaczyć cukier lub hemoglobinę glikolizowaną. Badanie EKG, badanie echo, tak, i dalej ewentualnie badanie holterowskie, jeżeli są zaburzenia rytmu, tak. No oczywiście tomografia i rezonans magnetyczny to na końcu, jeżeli nie potrafimy na podstawie tych podstawowych badań odnieść się do tego, co to jest. Koronarografia, też jedno z końcowych badań, żeby zobaczyć, dlaczego niewydolność serca się rozwinęła. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, to stosujemy podstawowe grupy leków, a więc tam, gdzie są potrzebne, są obrzęki, powiększenie wagi ciała, wodobrzusze, to leki moczopędne i takie leki z grupy flozyn, bardzo nowoczesny lek ostatnio stosowany, beta-blokerów, inhibitorów konwertazy i spironolu, tak? Taki lek. Są jeszcze inne leki, ale to one są stosowane już rzadko i sporadycznie w określonych sytuacjach klinicznych. Do leczenia należy także, bym powiedział, wszczepianie stentów, jeżeli to są zwężone naczynia, tak? I wtedy można to niewydolność serca też poprawić lub zlikwidować. I takie badania jak zakładanie defibrylatorów czy przeszczepy serca.
1: Dziękuję panu za udział w programie, za przyjęcie zaproszenia.
2: Dziękuję bardzo, pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu i proszę państwa, dbajmy o swoje serce, miejmy serce dla serca. Przypomnę, że naszym gościem był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa jak zwykle w najbliższą środę. Dziękuję pięknie, do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Patryk Jaremierski, Puls Wrocławka, zapraszam. ZUS organizuje w całej Polsce Dni Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. W ramach akcji odbywają się spotkania, konsultacje i rozmowy z ekspertami skierowane do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz opiekunów. Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
1: W całej Polsce trwają Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Jest to cykl spotkań, konsultacji i rozmów z ekspertami skierowane do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. Wydarzenia organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbywają się nie tylko w placówkach ZUS-u, ale także poza nimi. Celem inicjatywy jest wspieranie osób, które z powodu niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także przekazywanie praktycznej wiedzy o dostępnych formach wsparcia. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać świadczenia i dofinansowania, gdzie szukać wsparcia i skorzystać z rehabilitacji, jak korzystać z platformy EZUS i aplikacji MZUS oraz jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Eksperci ZUS-u pomogą również założyć konto na platformie EZUS i pokażą, jak wygodnie załatwiać sprawy online.
0: ZUS przygotował także specjalne dyżury telefoniczne ekspertów dotyczących rent, dodatków i świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo 19 maja odbędzie się szkolenie online poświęcone świadczeniu wspierającemu. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej ZUS. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, wrocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium. Mówi Amelia Zimmerman, zawodniczka Akademii Mieszanych Sztuk Walki.
2: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Bo ponieważ długi staż i czasami jednak ma człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
0: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem dwóch trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza. Mówi Daniel Tobiasz, trener w Akademii Mieszanych Sztuk Walki.
3: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkty zdobywania tytułu Mistrza Polski i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwia Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia w mojej ocenie stała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
0: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.
4: To jest Puls Wrocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
5: WPP na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy Al-Anon we Włocławku. Witam Ciebie, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, ta grupa funkcjonuje we Włocławku od całkiem niedawna.
2: Tak. Praktycznie od miesiąca.
1: Od miesiąca. Najpierw wyjaśnimy, czym jest taka grupa samopomocowa Al-Anon. Króciutko, nie wszyscy o tym muszą wiedzieć. Mhm.
2: Grupa Al-Anon to jest taka grupa wsparcia dla bliskich, rodzin, alkoholików. I jest to grupa, która wzajemnie sobie pomaga. Spotykamy się, rozmawiamy. Al-Anon to nie tylko kobiety, to również mężczyźni. To matki, ojcowie, żony, mężowie, dzieci. Pomagamy sobie, spotykając się cyklicznie, co wtorek od godziny 17 do 19 w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu na ulicy 3 Maja 18.
1: To, że taka grupa powstała we Włocławku, to zawdzięczamy temu, że po pierwsze ty tu wróciłaś, a po drugie, że sama jakby doświadczyłaś, jak ważna jest taka pomoc i wsparcie w sytuacji, kiedy żyje się z osobą uzależnioną od alkoholu.
2: Tak, oczywiście. Ja jestem osobą współuzależnioną od wielu lat, zanim dotarło do mnie, że jestem osobą współuzależnioną. To było dla mnie bardzo trudne do zrozumienia. Wcześniej nie wiedziałam generalnie o tym, że jestem osobą współuzależnioną. Bałam się do tego przyznać pewnie gdzieś tam. Tak jak alkoholik boi się przyznać albo nie chce się przyznać do tego, że jest alkoholikiem. Tak, ja pomocy szukałam wiele lat temu we Włocławku. Nie mogłam jej znaleźć. Wtedy potrzebowałam. W związku z tym, że przez wiele lat mieszkałam w dużym mieście, tam taką grupę odnalazłam. Tam jest sporo takich grup, które są potrzebne właśnie takim osobom, jak ja, osobom współuzależnionym.
1: Z własnych doświadczeń i z doświadczeń osób, które, z którymi się spotykałaś w takiej grupie, co zmieniło się i co się zmienia w życiu takiej osoby współuzależnionej? Dlaczego tak ważne jest, żeby trafić i poprosić o taką pomoc?
2: Przede wszystkim zdrowiejemy. Dbamy o swoją psychikę, o swój dobrostan. Bycie osobą współuzależnioną, która nie jest w stanie funkcjonować, nie radzi sobie, prowadzi do różnego rodzaju chorób, a nawet i śmierci, bo mówimy o schorzeniach również i psychicznych, więc takie grupy dają możliwość ukojenia swoich emocji, spokoju.
1: Uczestnictwo w takiej grupie jest oczywiście anonimowe.
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Mamy salkę, jest to taka kameralna salka, która ma wygłuszone ściany. Absolutnie jest to 100% anonimowe, więc nie ma tutaj obawy, że gdzieś to wyjdzie na zewnątrz. To, co jest w grupie, czy jak to się mówi potocznie, na grupie, to zostaje po prostu w tych czterech ścianach.
1: Spotykacie się co wtorek, można zawsze zapukać, przyjść, wejść i zobaczyć.
2: Jasne.
1: I poprosić o pomoc. Dodajmy jeszcze, że są to spotkania bezpłatne, bo
2: tak,
1: to też jest ważne, a pomoc bezcenna.
2: Jak najbardziej tak. Zapraszamy serdecznie.
1: Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy Al-Anon we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0 i po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku.
2: To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
3: Przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Dzień dobry. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Panie doktorze, niewydolność mięśnia sercowego. Powiedzmy, na czym polega to schorzenie, kiedy mamy do czynienia z niewydolnością serca?
4: Panie redaktor, szanowni państwo, niewydolność serca to jest taki stan, w którym nasze serce, osłabione przez różne choroby, nie potrafi dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do narządów ważnych życiowo, takich jak centralny układ nerwowy, płuca, żołądek, wątroba, nerki, tak? I to jest po prostu, dochodzi do niedotlenienia tych narządów. Te narządy zaczynają gorzej funkcjonować i w związku z tym pojawiają się określone objawy.
3: Zapraszam państwa na przerwę. Wrócimy już za kilka chwil. Już jesteśmy z państwem, to są rozmowy o zdrowiu, a naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog, a tematem naszego spotkania jest niewydolność mięśnia sercowego. Panie doktorze, powiedzmy może teraz, czym skutkuje fakt, że odpowiednia ilość krwi w określonym czasie nie jest dostarczona do narządów, które pan wcześniej wymienił, i jakie mogą być objawy niewydolności serca?
4: Jak powiedziałem, to powoduje niedokrwienie różnych narządów, a z tego biorą się objawy, takie jak duszność, szybkie męczenie się, pojawiające się obrzęki na kończynach dolnych, nierówne bicia i kołatania serca i czasami takie objawy jak wzdęcia, bolesność po prawej stronie, czyli powiększająca się wątroba, to daje nam takie dolegliwości. Także to dolegliwości mogą być różne i dalekie od kojarzonych z sercowymi.
3: Więc mogą wprowadzać w błąd czasami.
4: Mogą wprowadzać w błąd lub kierować diagnozę w nieodpowiednim kierunku. Dlatego jeżeli jesteśmy, mamy jakieś obciążenia sercowe, wiemy o tym, czy jesteśmy w starszym wieku, a pojawiają się dolegliwości często odległe, tak jak mówię, zmęczenie, senność na początku, to są podstawowe, takie proste, najprostsze objawy, to powinniśmy już się konsultować z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, żeby przynajmniej nas badał i wykonał podstawowe badania. Co jest przyczyną takiego stanu?
3: Przed nami przerwa, ale oczywiście proszę pozostać z naszym radiem. Słuchają państwo programu Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. A tematem dzisiejszego programu niewydolność mięśnia sercowego. Panie doktorze, skupmy się teraz na przyczynach niewydolności mięśnia sercowego. Dlaczego chorujemy?
4: To są generalnie choroby, które występują w naszym organizmie.
3: Te
4: choroby serca.
3: Tak?
4: Tak, choroby serca, na przykład zawał serca, czy przewlekła choroba endokrynna serca, choroby zastawek sercowych, czy choroby mięśnia sercowego, takie jak zapalenia mięśnia sercowego, czy choroby osierdzia, takie jak wysiek wodoosierdzia. To są przyczyny sercowe, ale mogą być przyczyny pozasercowe, takie jak naciśnienie tętnicze, na przykład, tak? Czy choroby płuc różnego rodzaju, szczególnie przewlekła obturacyjna choroba płuc, jakieś guzy płuca, tak? Mogą do tego też prowadzić, nawet niezłośliwe. Także to, bym powiedział, gama tych przyczyn jest bardzo szeroka. Zaburzenia hormonalne, jak naczynność tarczycy, tak? Też może do tego prowadzić. Niedokrwistości, szczególnie osób starszych, kiedy to serce już jest trochę stwardniałe, prawda, i gorzej pracuje.
3: Infekcje, ale wtedy się nasila. Panie doktorze?
4: Infekcje, tak. Infekcje szczególnie, prawda, źle leczące się infekcje. To może prowadzić do wystąpienia tych objawów niewydolności serca. Może po raz pierwszy nam nawet pokazać, że to jest właśnie to.
3: Proszę państwa, przed nami przerwa, ostatnia w dzisiejszym programie. Wkrótce dalszy ciąg rozmowy z naszym gościem. I wracamy do państwa, jesteśmy już na antenie. Naszym ekspertem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog, a tematem spotkania niewydolność serca. Panie doktorze, zajmijmy się na koniec diagnostyką niewydolności serca, no i leczeniem.
4: No, diagnostyka to jest, bym powiedział, najprostsze badania należy wykonać, a więc przede wszystkim zbadać pacjenta, wypytać go dokładnie, potem zrobić mu podstawowe badania laboratoryjne, takie jak proBNP, takie takie jak morfologię, takie jak hormony tarczycy, zrobić mu jonogram, tak, cukrzycy, nie ma cukrzycy, czyli oznaczyć cukier lub hemoglobinę glikolizowaną. Badanie EKG, badanie echo, tak? I dalej ewentualnie badanie holterowskie, jeżeli są zaburzenia rytmu, tak? No oczywiście tomografia i rezonans magnetyczny to na końcu, jeżeli nie potrafimy na podstawie tych podstawowych badań odnieść się do tego, co to jest. Koronarografia, też jedno z końcowych badań, żeby zobaczyć, dlaczego niewydolność serca się rozwinęła. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, to stosujemy podstawowe grupy leków, a więc tam, gdzie są potrzebne, są obrzęki, powiększenie wagi ciała, wodobrzusze, to leki moczopędne i takie leki z grupy flozy, bardzo nowoczesny lek ostatnio stosowany, beta-blokerów, inhibitorów konwertazy i ispironolu, tak? Taki lek. Są jeszcze inne leki, ale to one są stosowane już rzadko i sporadycznie w określonych sytuacjach klinicznych. Do leczenia należy także, bym powiedział, szczepianie stentów, jeżeli to są zwężone naczynia, tak? I wtedy można tą niewydolność serca też poprawić lub zlikwidować. I takie badania jak zakładanie defibrylatorów czy przeszczepy serca.
3: Dziękuję panu za udział w programie, za przyjęcie zaproszenia.
4: Dziękuję bardzo, pani redaktor, dziękuję państwu.
3: Dziękuję państwu i proszę państwa, dbajmy o swoje serce, miejmy serce dla serca. Przypomnę, że naszym gościem był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Rozmowy o zdrowiu wrócą do państwa jak zwykle w najbliższą środę. Dziękuję pięknie, do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: ZUS zaprasza na Dni Osób z Niepełnosprawnościami oraz Amelia Zimmerman z kolejnym tytułem. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. ZUS organizuje w całej Polsce Dni Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem wsparcie na każdym etapie życia. W ramach akcji odbywają się spotkania, konsultacje i rozmowy z ekspertami skierowane do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz opiekunów. Mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS.
4: W całej Polsce trwają Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod hasłem wsparcie na każdym etapie życia. Jest to cykl spotkań, konsultacji i rozmów z ekspertami skierowane do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. Wydarzenia organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbywają się nie tylko w placówkach ZUS-u, ale także poza nimi. Celem inicjatywy jest wspieranie osób, które z powodu niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także przekazywanie praktycznej wiedzy o dostępnych formach wsparcia. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się, jak uzyskać świadczenia i dofinansowania, gdzie szukać wsparcia i skorzystać z rehabilitacji, jak korzystać z platformy EZUS i aplikacji MZUS oraz jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Eksperci ZUS-u pomogą również założyć konto na platformie EZUS i pokażą, jak wygodnie załatwiać sprawy online.
3: ZUS przygotował także specjalne dyżury telefoniczne ekspertów dotyczących rent, dodatków i świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo 19 maja odbędzie się szkolenie online poświęcone świadczeniu wspierającemu. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej ZUS. Amelia Zimmerman nie zwalnia tempa. Na zawodach kickboxingu Chorwacji, których stawką był Puchar Europy, włocławska zawodniczka stanęła na najwyższym stopniu podium. Mówi Amelia Zimmerman, zawodniczka Akademii Mieszanych Sztuk Walki.
5: Czułam, że potrzebuję zdobyć jednak, mimo że na takiej imprezie nie rangi mistrzostwa, ponieważ były to puchary, mimo wszystko czułam, że potrzebuję zdobyć jednak to mistrzostwo, bo to mnie tak napędza. Dużo więcej mi daje siły do tego, żeby faktycznie dalej trenować, tak? Ponieważ długi staż i czasami jednak maczu. Człowiek takie myśli, że mógłby zrezygnować, ale takie sukcesy napędzają.
3: Młoda zawodniczka łączy sport z pracą zawodową oraz studiami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Złota medalistka trenuje pod okiem dwóch trenerów, Tomasza Straszewskiego oraz Daniela Tobiasza. Mówi Daniel Tobiasz, trener w Akademii Mieszanych Sztuk Walki.
6: Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dlatego że tym pierwszym krokiem, jaki postawiliśmy, były to Mistrzostwa Polski, na których Amelia większość walk wygrała przed czasem. W walce finałowej również wygrała na punkt zdobywania tytułu Mistrza Polski i miesiąc później zaczęliśmy te starty kontrolne, czyli Łotwia Open i Puchar Europy w Chorwacji, na których Amelia w mojej ocenie stała się rewelacyjnie, przywodząc stamtąd pierwsze miejsca i to są taki element przygotowań przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w listopadzie.
3: Amelii gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trasę.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy Al-Anon we Włocławku. Witam Ciebie, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, ta grupa funkcjonuje we Włocławku od całkiem niedawna.
2: Tak, praktycznie od miesiąca.
1: Od miesiąca. Najpierw wyjaśnimy, czym jest taka grupa samopomocowa Al-Anon. Króciutko, nie wszyscy o tym muszą wiedzieć. Mhm.
2: Grupa Al-Anon to jest taka grupa wsparcia dla bliskich, rodzin, alkoholików. I jest to grupa, która wzajemnie sobie pomaga. Spotykamy się, rozmawiamy. Al-Anon to nie tylko kobiety, to również mężczyźni. To matki, ojcowie, żony, mężowie, dzieci. Pomagamy sobie, spotykając się cyklicznie, co wtorek od godziny 17 do 19 w kawiarence obywatelskiej w Śródmieściu na ulicy 3 Maja 18.
1: To, że taka grupa powstała we Włocławku, to zawdzięczamy temu, że po pierwsze ty tu wróciłaś, a po drugie, że sama jakby doświadczyłaś, jak ważna jest taka pomoc i wsparcie w sytuacji, kiedy żyje się z osobą uzależnioną od alkoholu.
2: Tak, oczywiście. Ja jestem osobą współuzależnioną od wielu lat, zanim dotarło do mnie, że jestem osobą współuzależnioną. To było dla mnie bardzo trudne do zrozumienia. Wcześniej nie wiedziałam generalnie o tym, że jestem osobą współuzależnioną. Bałam się do tego przyznać pewnie gdzieś tam. Tak jak alkoholik boi się przyznać albo nie chce się przyznać do tego, że jest alkoholikiem. Tak, ja pomocy szukałam wiele lat temu we Włocławku. Nie mogłam jej znaleźć. Wtedy potrzebowałam. W związku z tym, że przez wiele lat mieszkałam w dużym mieście, tam taką grupę odnalazłam. Tam jest sporo takich grup, które są potrzebne właśnie takim osobom, jak ja, osobom współuzależnionym.
1: Z własnych doświadczeń i z doświadczeń osób, które, z którymi się spotykałaś w takiej grupie, co zmieniło się i co się zmienia w życiu takiej osoby współuzależnionej? Dlaczego tak ważne jest, żeby trafić i poprosić o taką pomoc?
2: Przede wszystkim zdrowiejemy. Dbamy o swoją psychikę, o swój dobrostan. Bycie osobą współuzależnioną, która nie jest w stanie funkcjonować, nie radzi sobie, prowadzi do różnego rodzaju chorób, a nawet i śmierci, bo mówimy o schorzeniach również i psychicznych, więc takie grupy dają możliwość ukojenia swoich emocji, spokoju.
1: Uczestnictwo w takiej grupie jest oczywiście anonimowe. Tak,
2: oczywiście, jak najbardziej. Mamy salkę, jest to taka kameralna salka, która ma wygłuszone ściany. Absolutnie jest to 100% anonimowe, więc nie ma tutaj obawy, że gdzieś to wyjdzie na zewnątrz. To, co jest w grupie, czy jak to się mówi potocznie, na grupie, to zostaje po prostu w tych czterech ścianach.
1: Spotykacie się co wtorek, można zawsze zapukać, przyjść, wejść i zobaczyć.
2: Jasne.
1: I poprosić o pomoc. Dodajmy jeszcze, że są to spotkania bezpłatne, bo tak, to też jest ważne, a pomoc bezcenna.
2: Jak najbardziej tak. Zapraszamy serdecznie.
1: Małgorzata Stróżewska, założycielka grupy Al-Anon we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku na 101 i 4 FM.

wzmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
2: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
1: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
3: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
4: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
3: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
1: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś zdecydowanie najchłodniej na północnym wschodzie Polski, około 10 stopni. Poza tym w centrum 15, na zachodzie i południu do 17. Niebo częściowo zachmurzone, mocniej zachmurzone na wschodzie i na południu Polski. Tu też może delikatnie popadać. Jutro będzie trochę ładniej i trochę cieplej, do 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś naszym gościem jest pan Janusz Bisaga, kierownik działu edukacji i wystawiennictwa w Interaktywnym Centrum Fajansu Skarbcu Fajansu we Włocławku. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Panią, dzień dobry, witam Państwa.
1: Panie Januszu, proszę powiedzieć, czym tak naprawdę jest Skarbiec Fajansu i co wyróżnia to miejsce na mapie Włocławka?
2: Skarbiec Fajansu jest to instytucja powołana przez Urząd Miasta do tego, żeby wspominać 120-letnią tradycję produkcji ceramiki we Włocławku. Jest instytucją, która ma kultywować pamięć o przemyśle ceramicznym, który ma przypominać historię, ale również ma edukować w dziedzinie produkcji ceramiki, dekorowania ceramiki, no i tego, co dotyczy designu fajansu włocławskiego.
1: Jest to miejsce określane jako interaktywne. Na czym dokładnie to polega?
2: Tak, skarbiec fajansu jest swego rodzaju mozaiką, połączeniem przedmiotów fajansu z działaniem interaktywnym, z działaniem, które absorbuje widza do tego, żeby poczuł się jako producent ceramiki, poczuł się jako ten, który powołuje zakłady ceramiczne do życia, jako ten, który pracuje w zakładach. No, tak jest pomyślany tutaj ścieżka zwiedzania w Skarbcu Fajansu.
1: Skoro już wiemy, czym jest Skarbiec Fajansu, to porozmawiajmy teraz o zajęciach edukacyjnych. Jakie warsztaty są obecnie prowadzone?
2: Jeżeli chodzi o warsztaty prowadzone przez Skarbiec Fajansu, to możemy wyróżnić tutaj warsztaty przedpołudniowe. Skierowane są one do grup zorganizowanych, szkół, przedszkoli, grup turystycznych, grup zawodowych. Następnie popołudniami działamy jako sekcje. Tych sekcji w tej chwili są 4. Jest to ceramika, małe rzemiosło, nauka malowania fajansowych wzorów, nowoczesne technologie, gdzie uczymy się posługiwać komputerami do projektowania ceramiki i figurek oraz naczyń, a także sekcja ceramiczne naczynia, gdzie możemy osobiście stworzyć kubek, talerzyk, naczynie, samodzielnie udekorować. Następnie to zostaje wypalone, poszkliwione i będzie stanowić pamiątkę stworzoną samodzielnie na bazie właśnie włocławskiego fajansu.
1: Jak z dużym zainteresowaniem cieszą się te zajęcia?
2: No muszę powiedzieć, że wczoraj dostałem informację, jeśli chodzi o przedpołudniowe zajęcia dla grup zorganizowanych, to już do końca roku szkolnego nie mamy w ogóle wolnych miejsc. Jeśli chodzi o sekcje, w każdej sekcji praktycznie są osoby zainteresowane na listach rezerwowych. No i są też ciągłe pytania, kiedy odbędą się kolejne zajęcia w ramach pracowni skarbów, czyli takich działań weekendowych, które trwają w soboty i w niedzielę. One odbywają się pomyślane jako takie krótkie kursy, bądź to dekorowania ceramiki, bądź malowania fajansowych wzorów, czy też tworzenia, rzeźbienia różnych przedmiotów w glinie.
1: Jeszcze kilka lat temu wielu osobom fajans kojarzył się głównie z tradycją i starszym pokoleniem. Jak jest dziś? Czy można powiedzieć, że fajans przeżywa swój renesans?
2: Myślę, że tak. Tutaj kilka rzeczy chyba ma wpływ na to, że zainteresowanie włocławskim fajansem nie dość, że przeżywa renesans, to jak gdyby staje się ten fajans coraz bardziej popularny. Wzory umieszczane, wzory te kujawskie, tradycyjne, fajansowe, umieszczane są na różnych przedmiotach, już nawet w ciągach takich produkcyjnych serwetek. Wczoraj na przykład gościliśmy producenta, który jest zainteresowany produkcją zapachowych, tak zwanych choinek do samochodów, do pomieszczeń, które to odświeżacze powietrza będą również dekorowane we włocławski fajans. Także tutaj w wielu działaniach, czy to modowych, czy właśnie zdobienia przedmiotów codziennego użytku, czy przedmiotów dekoracyjnych, cały czas jest powrót do wzornictwa z lat 70. XX wieku. Czasem jest to związane też z wzornictwem New Look, czyli tym troszeczkę wcześniejszym, dotyczącym pikasiaków włocławskich.
1: Jak wygląda sytuacja u młodych osób? Czy młode osoby interesują się fajansem?
2: Do młodych osób musimy docierać, żeby je zainteresować tym włocławskim fajansem. No i temu właśnie też służy działalność naszej instytucji. Dzięki temu, że jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, dzięki temu, że ukazują się różne programy związane z włocławskim fajansem, a przede wszystkim prowadzimy działalność edukacyjną, gdzie zapraszamy szkoły, przedszkola, grupy różnych zainteresowań do siebie, do Skarbca Fajansu. Gościmy też na piknikach, na jarmarkach, na jakichś eventach. To jesteśmy tutaj osobami, które starają się właśnie to młode pokolenie zainteresować po to, żeby przyszli do nas, żeby samodzielnie mogli nauczyć się malować na przykład fajansowe wzory, ewentualnie tworzyć samodzielnie naczynia czy figurki ceramiczne, no, które też są w jakiś sposób związane z wocławskim fajansem.
1: Panie Januszu, gdyby miał pan zachęcić mieszkańców regionu i turystów do odwiedzenia tego miejsca, to dlaczego warto zajrzeć do skarbca fajansu?
2: Skarbiec fajansu jest mozaiką przedmiotów fajansowych i interakcji stanowisk multimedialnych, które mają poprowadzić odbiorcę poprzez 120-letnią historię wocławskiego fajansu. Zapraszamy zarówno na ekspozycję stałą, gdzie możemy prześledzić wocławski fajans od 1873 roku, kiedy powstał pierwszy zakład produkujący ceramikę w naszym mieście. Zapraszamy również na wystawy czasowe. W tej chwili dysponujemy bardzo ciekawymi fotosami, zdjęciami, kolażami pana Jana Sieraczkiewicza na wystawie zatytułowanej Fajans Wocławski dawniej i dziś. Oprócz tego mamy na trzech poziomach pracownie warsztatowe, do których zapraszamy młodzież, dzieci, ale też osoby dojrzałe do tego, żeby samodzielnie zmierzyły się z materiałem, jakim jest glina. Masa ceramiczna, z której można stworzyć bibeloty, ozdoby, biżuterię, figurki, naczynia, no w zasadzie bardzo wiele rzeczy. Oprócz tego dysponujemy również pracownią druku 3D, gdzie bardziej wirtualnie, gdzie bardziej koncepcyjnie na komputerach możemy stworzyć wizję jakiegoś fajansowego na przykład wzoru czy fasonu i później przenieść to za pomocą drukarki 3D już do życia codziennego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Janusz Bisaga z Interaktywnego Centrum Fajansu Skarbca Fajansu we Wrocławku.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Ogłoszony przetarg na przebudowę dawnej destylarni. Oraz Brześć Kujawski słucha mieszkańców i stawia na rozwój. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Włocławku ogłosiło przetarg na przebudowę dawnej destylarni Ludwika Bauera przy ulicy Brzeskiej. Ma tam powstać budynek wielorodzinny z mieszkaniami na tani wynajem. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw kontaktu z mediami w biurze prezydenta.
3: Dwa lata temu miasto Włocławek przejęło budynek zlokalizowany na rogu ulicy Cyganka i ulicy Brzeskiej. Znany włocławianom przede wszystkim z siedziby teatru Nasz, ale wcześniej była to świetlica z Połem, a jeszcze wcześniej produkcja wódek i likierów Ludwika Bauera i rzeczywiście właśnie został ogłoszony przetarg, a dokładnie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na przebudowę, rozbudowę oraz dobudowę właśnie tej lokalizacji, tego budynku. Ma tutaj powstać 26 mieszkań, tanich mieszkań na tani wynajem, dwa lokale usługowe, 18 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. To wszystko oczywiście jako przyjazne środowisku i oszczędne energetycznie, ale również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
2: Jest to część większej inwestycji, która odbywa się etapami. Ratusz zapewnia, że nie zapomni o terenach zielonych. W ostatnich latach budynki we wskazanej lokalizacji były zamieszkiwane przez osoby bezdomne. Często dochodziło tam do pożarów. Istniało ryzyko, że może dojść do zawalenia. Rewitalizacja Śródmieścia może dać im drugie życie. Brześć Kujawski konsekwentnie inwestuje w rozwój i zapowiada kolejne ważne projekty. W planach są m.in. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje drogowe oraz rozwój infrastruktury sportowej. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła miliony złotych, stawiając na poprawę jakości życia mieszkańców. Mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.
4: Przede wszystkim skala inwestycji w tym roku, bo to jest ponad 40 milionów złotych. Bardzo duże zadania infrastrukturalne, modernizacja i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody. Myślę, że to bardzo kluczowe zadanie z punktu widzenia i rozwoju, ale też życia społecznego mieszkańców. Bardzo dużo inwestycji drogowych. Tu kontynuujemy umowę, które mieliśmy podpisane w poprzednich latach. Te inwestycje w części dotyczą samej strefy, bo tam rozwijamy bardzo mocno infrastrukturę, ale też dotyczą pozostałych

0: miejscowości Sołec, więc tych dróg w tym roku kolejne kilkanaście kilometrów powstanie. Jesteśmy w trakcie realizacji budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Na to pozyskaliśmy środki zewnętrzne. W tym centrum opiekę znajdą zarówno osoby w zakresie pobytu dziennego, jak i również całodobowego. Mówimy tu o osobach z niepełnosprawnością. Pewnie niebawem będziemy ogłaszać konkurs na kierownika tego obiektu i będziemy przygotowywać kadrę.
1: Jak podkreślają władze, mimo dużej skali inwestycji, sytuacja finansowa gminy pozostaje stabilna. Co więcej, coraz lepsze wyniki zaczyna przynosić Brzeska Strefa Gospodarcza, która staje się ważnym źródłem dochodów. Brześć Kujawski pokazuje, że można jednocześnie inwestować i dbać o finanse, a rozwój gminy nie zwalnia nawet na chwilę.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, tutaj Bartosz Balcerowski, a moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Panie prezydencie, zacznijmy od samego remontu, renowacji budynku przy ulicy Maślanej. Wygląda już na to, że mamy ten docelowy wygląd, docelową fasadę, powoli znikają też rusztowania.
3: No jeszcze chwilkę, musimy poczekać. Wykonawca tak naprawdę ma czas do końca czerwca na zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycji, którą mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, uratowaliśmy kolejną kamienicę w obszarze rewitalizowanym, bo jej stan techniczny był katastrofalny i myślę, że bez tych działań, które podjęliśmy, albo już, albo za chwilę ta kamienica się po prostu zawaliła, a tak nie dość, że będą tam mieszkania na tanim wynajem, nie dość, że powstaną lokale użytkowe, które mam nadzieję ożywią też obszar starego rynku, to z całą mocą mogę powiedzieć, że kamienica już zaczyna zdobić stary rynek i być no, takim miejscem chętnym do fotografowania.
2: Mieszkania na tani wynajem, powiedzmy ile tych mieszkań i domyślam się, że metra też bardzo różnorodny.
3: No metraż różnorodny, tych mieszkań ponad 20, więc całkiem sporo, bo tak technicznie to mamy tam do czynienia z trzema kamienicami, które są w jednym jak gdyby zestawie, w jednym kompleksie, więc też mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami, ale myślę, że będzie się tam bardzo wygodnie mieszkało, bo to są oczywiście mieszkania wykończone pod klucz, więc gotowe tak naprawdę po przydziale do tego, żeby się wprowadzić. No i już się cieszyć nowym mieszkaniem w doskonałej lokalizacji.
2: Wspominał pan prezydent, że wykonawca ma czas do końca czerwca. Mieszkania pod klucz, czyli wstępnie możemy ogłosić, kiedy będzie nabór na najem tych mieszkań?
3: No zakładamy, że ten najem będzie pod koniec maja, na początku czerwca. Zresztą bardzo podobnie jak z celulozową, bo akurat tutaj nam się zbiegają w czasie dwie inwestycje, które będziemy chcieli przekazywać mieszkankom i mieszkańcom Włocławka. I to jest oczywiście element większej całości, bo w tej kadencji zakładam, że 500 mieszkań oddamy do dyspozycji mieszkańców Włocławka.
2: Przejdźmy dalej. Częścią niejako będzie też mural, który już powstaje. Mural ten wpisuje się w historię Włocławka, podobnie jak mural sąsiadujący z nim, który już jest, pokazujący flisaków. Co będzie na tym muralu na Maślanej?
3: Na tym muralu będzie młyn solny, a mural ten, który jest aktualnie wykonywany, jest wykonywany przez tych samych autorów, którzy wykonywali mural przystań na ulicy Bulwary, więc to jakby rozszerzenie tego istniejącego wcześniej muralu też w tej samej estetyce. Na ścianie, którą widać od ulicy Bulwary, ale na oficynie Maślanej 4x6, ściana, która pojawiła się w wyniku rozebrania oficyny sąsiadującej, której jakość techniczna była bardzo zła i zagrażała bezpieczeństwu osób tam przebywających. Zresztą tam te prace jeszcze będą dokończone, bo jeszcze pozostałości tej starej kamienicy, czy oficyny właściwie od kamienicy pozostały. Natomiast mural jest już wykonywany. Myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie w pełnej krasie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypominam, że moim i Państwa gościem był Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
2: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
1: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
3: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
1: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo nad Polską dziś częściowo zachmurzone, mocniej na południu i na wschodzie Polski, tu może trochę pokropić, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeorologiczne obojętne.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Ajajaj, nie tak to miało wyglądać. Wczoraj porażka Anwilu Włocławek. Więcej o niej i więcej o kolejnej szansie dostania się do playoffów powiemy sobie w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: No nie tak to miało wczoraj wyglądać. Anwil Włocławek przegrał na własnym parkiecie w hali mistrzów w play-inach z Zastalem Zielona Góra. Przegrał dość wysoko, bo 71-86. To właśnie Zastal zameldował się już w ćwierćfinale, ale przed Anwilem mecz ostatniej szansy. Z kim, kiedy, gdzie, o tym więcej jeszcze w tej godzinie.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Mówiłem o wczorajszym przegranym i to wysoko przegranym meczu Anwilu Włocławek w play-inach. To za Stal Zielona Góra melduje się w ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Natomiast dla Rottweilerów jeszcze jedna, ostatnia szansa na awans do ćwierćfinałów. Ten mecz w najbliższą niedzielę, czyli już jutro w Hali Mistrzów o 20:15 przeciwnikiem Anwilu będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Ten, kto wygra jutrzejszy mecz w Hali Mistrzów, zagra w ćwierćfinale z mistrzem kraju Legią Warszawa. Jutro 20:15 widzimy się w Hali Mistrzów.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
2: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
1: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze, kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Gdzie w ten weekend spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka i co ciekawego jeszcze w maju będzie się działo w naszym regionie? To są m.in. te tematy, które poruszymy w tej godzinie. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć!

Gdzie w ten weekend spodziewać się utrudnień na drogach stolicy Kujaw? Moi drodzy, zaczynamy oczywiście od Mostu Stalowego, wiadomo, wahadełko. Oprócz tego nie przejedziemy skrzyżowaniem Królewieckiej i Zduńskiej, Bojańczyka Szczęśliwej i Zielonego Rynku, fragmentami Jagiellońskiej czy skrzyżowaniami 3 Maja z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem, a zwężone są Noakowskiego, Makowa, Kruszyńska przy Kujawskiej, Polna na wysokości numeru 107 czy Królewiecka na odcinku od Chopina do Zduńskiej.

Tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

sobota na najlepszej fali w regionie. Mamy maj, no i powoli rozpoczyna się okres plenerowych imprez na Kujawach. Między innymi jeszcze w maju Święto Żuru Kujawskiego w Brześciu Kujawskim. I to już 15. edycja tego wydarzenia, kiedy 30 maja na stadionie w Starym Brześciu, oczywiście największą gwiazdą będzie żur. Żur kujawski, nasz regionalny, ale oprócz tego wystąpi też gwiazda muzyczna, będzie Jacek Stachurski. Chociaż on to słyszałem kiedyś taką plotkę, że mówił, że żyje tylko energią słoneczną, ale kujawskim żurkiem to chyba nie pogardzi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
2: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
1: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
3: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
1: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Sobotnie popołudnie na najlepszej fali w regionie. Moi drodzy, już jutro wyjątkowy koncert we Włocławku i początek międzynarodowego festiwalu. Wszystkie szczegóły za chwilę. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
0: Popołudnie po polsku.

Moi drodzy, we Włocławku pojawi się, uwaga, Festiwal Muzyki Organowej, międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Koncerty będą co tydzień we Włocławskiej Katedrze, a pierwszy inauguracyjny już jutro o godzinie 19 wystąpi profesor Arvid Gast z niemieckiej Lubeki. Jutro godzina 19, pierwszy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we Włocławku.

popołudnie, sobotnie popołudnie i uwaga, dzisiaj włocławianin zawalczy w finale Mam Talent. Zawalczy o zwycięstwo i śmiało można powiedzieć, że możemy mieć trochę déjà vu, bo w czasach, kiedy ja chodziłem jeszcze do liceum, to pamiętam, że głośno we Włocławku było o tym, że Kaczorek dostał się do finału Mam Talent i teraz uwaga, po 17 latach Kaczorek znowu jest w Mam Talent i dziś zawalczy, a w zasadzie zatańczy o zwycięstwo, więc mocno trzymamy kciuki za wygraną.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
2: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
1: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
3: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
1: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z ekstraklasy.
4: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
1: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Dzisiaj gwiazdy pop śpiewają w Ciechocinku za darmo. I więcej o tym za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

Moi drodzy, zaglądamy do Ciechocinka, bo tutaj majowe granie, no i występy, darmowe występy gwiazd pop. Dzisiaj w Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym wystąpią najpierw Mezo, a później Roxy Węgiel. Koncert Roxy Węgiel rozpoczyna się o 20:00. Mezo ma wejść na scenę 1,5 godziny wcześniej, czyli o 18:30. Wstęp na te ciechocińskie koncerty jest darmowy.

0: Tak patrzę jeszcze w kalendarz, dzisiaj jest Ogólnopolski Dzień Okulistyki. To wszystkim optometrystom, okulistom składamy życzenia oczywiście. No kiedyś te napisy drobnym maczkiem to były podczas badania wzroku głównie. Patrzyliśmy, staraliśmy się odczytać. Teraz takie coś to mamy na co dzień. Gdy próbujemy przeczytać zasady promocji na cenówce w popularnym markecie.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja nie przedłuży trzydniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Berezna.
2: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
1: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
3: Jestem dobrze nastawiony.
4: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
3: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
1: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do wieczora niebo częściowo zachmurzone na wschodzie, na południu i miejscami w centrum może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. Jutro więcej słońca i troszkę cieplej, do około 20. I jutro nie powinno padać.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Co ciekawego w ten weekend dzieje się w naszym regionie, na przykład w Browarze B? O tym będziemy sobie mówić za moment, bo ciekawe wydarzenie jutro na dziedzińcu.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
8: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

Co ciekawego dzieje się w ten weekend w naszym regionie? Na przykład jutro w Browarze B koncert muzyki filmowej. To o godzinie 17 na dziedzińcu, ale wcześniej sporo atrakcji dla całych rodziny. Wszystko rozpocznie się już o 13.30. Malowanie buzi, warsztaty z tańca, plecenia wianków, koncert właśnie. To wszystko jutro na dziedzińcu Browaru B.

0: Wrócę jeszcze do meczu Anwilu Włocławek i przypomnę, wczoraj niestety porażka z Zastalem Zielona Góra, co oznacza, że to Zastal awansował już do ćwierćfinału play-offów. My musimy walczyć dalej i jest mecz ostatniej szansy. Jutro w Hali Mistrzów zmierzymy się z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
1: Polsku.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
2: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
1: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
4: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku mówił, że to jest utrata suwerenności.
1: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Pogoda na 101,4 FM.
1: Niedziela ma być nieco ładniejsza i cieplejsza od soboty, bo dzisiaj mamy zachmurzenie częściowe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 17 stopni. No to jutro będzie około 20 w przeważającej części kraju, a do tego więcej słońca nie powinno padać. Poniedziałek za to burzowy.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne.

0: producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
1: Gdzie w ten weekend spodziewać się utrudnień na drogach stolicy Kujaw? Moi drodzy, zaczynamy oczywiście od Mostu Stalowego, wiadomo, wahadełko. Oprócz tego nie przejedziemy skrzyżowaniem Królewieckiej i Zduńskiej, Bojańczyka Szczęśliwej i Zielonego Rynku, fragmentami Jagiellońskiej czy skrzyżowaniami 3 Maja z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. A zwężone są Noakowskiego, Makowa, Kruszyńska przy Kujawskiej, Polna na wysokości numeru 107 czy Królewiecka na odcinku od Chopina do Zduńskiej.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: Ajajaj, nie tak to miało wyglądać. Wczoraj porażka Anwilu Włocławek. Więcej o niej i więcej o kolejnej szansie dostania się do play-offów powiemy sobie w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

No nie tak to miało wczoraj wyglądać. Anwil Włocławek przegrał na własnym parkiecie w hali mistrzów w play-inach z Zastalem Zielona Góra. Przegrał dość wysoko, bo 71-86. To właśnie Zastal zameldował się już w ćwierćfinale, ale przed Anwilem mecz ostatniej szansy. Z kim, kiedy, gdzie, o tym więcej jeszcze w tej godzinie.

Mówiłem o wczorajszym przegranym i to wysoko przegranym meczu Anwilu Włocławek w play-inach. To Zastal Zielona Góra melduje się w ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Natomiast dla Rottweilerów jeszcze jedna, ostatnia szansa na awans do ćwierćfinałów. Ten mecz w najbliższą niedzielę, czyli już jutro w Hali Mistrzów o 20:15 przeciwnikiem Anwilu będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Ten, kto wygra jutrzejszy mecz w Hali Mistrzów, zagra w ćwierćfinale z mistrzem kraju Legią Warszawa. Jutro 20:15 widzimy się w Hali Mistrzów.

0: są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
3: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
2: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
1: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malewszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: W nocy na północy Polski i miejscami w centrum możliwe są przygruntowe przymrozki, a jutro czeka nas ładny, słoneczny i cieplejszy dzień niż dziś. Chłodno jeszcze na Podlasiu, maksymalnie 13 stopni, ale w centrum i właściwie w przeważającej części kraju już około 20. W poniedziałek natomiast spodziewamy się burz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Jak dobrze, że jest sobota. Sprzątanie, zakupy i inne domowe przyjemności mamy już za sobą. Teraz można cieszyć się wolnym popołudniem i wieczorem. Pogoda jest całkiem niezła na spacer, rowerową wycieczkę albo prace działkowo-ogrodowe. W domu, plenerze i podróży, czyli wszędzie, gdzie teraz jesteście, poleca się wasze ulubione Radio Włocławek. Patryk Kamiński, dzień doberek w sobotę 9 maja. Dla Grzegorza i Bożydara już na początku przesyłam moc serdeczności z okazji imienin. Słońce będzie razem z nami do 20.14, a dzień potrwa 15 godzin i 23 minuty. Cieszmy się długim dniem i korzystajmy z tego, że dnia nam cały czas przybywa. Nie przedłużam, trzy piosenki i pierwsze lokalne tematy na miłe sobotnie popołudnie.
0: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Murale, czyli wielkoformatowe malowidła, coraz częściej pojawiają się w przestrzeni naszego miasta. Pomysł jest, myślę, jak najbardziej trafiony. Zamiast zwykłej pomalowanej ściany pojawia się grafika nawiązująca do historii Włocławka lub kujawskiej tradycji. Czytam, że nowy mural powstanie na ścianie kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 i swoją tematyką będzie nawiązywał do istniejącego muralu przy ulicy Bulwary 22. Według zapowiedzi na ścianie kamienicy w najstarszej części miasta powstanie mural prezentujący przekrój młyna solnego, który był elementem charakterystycznym dla dawnego Włocławka. Za wykonanie nowego, wielkoformatowego dzieła będzie odpowiadał Mikołaj Olizar Zakrzewski, czyli autor muralu Stara Przystań przy Bulwarach. Każdy pomysł na przywrócenie blasku Starego Miasta jest dobry, więc czekamy na nowy mural przy ulicy Maślanej.
1: Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mi świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: przynajmniej raz w miesiącu informuje na naszej antenie o setnych urodzinach mieszkanki lub mieszkańca Włocławka czy Kujaw. Setne urodziny to jest wydarzenie, o którym zawsze warto mówić, bo przecież dożyć tak wspaniałego wieku nie jest łatwe, a skutecznej recepty na długowieczność nie odnaleźli jeszcze nawet amerykańscy naukowcy. Nie wiem, czy wiecie, ale w naszym regionie jedna z mieszkanek skończyła ostatnio 105 lat. Pani Irena Walczak z Piotrkowa Kujawskiego świętowała kilka dni temu 105. rocznicę urodzin. Szanowną jubilatkę odwiedziło wielu miłych gości, składając życzenia, obdarowując panią Irenę kwiatami i upominkami. Dla seniorki z Piotrkowa Kujawskiego najważniejsza jednak była obecność bliskich w tym wyjątkowym dniu i możliwość świętowania tego pięknego jubileuszu razem. Dla pani Ireny Walczak z Piotrkowa Kujawskiego również my składamy najlepsze życzenia 200 lat, zdrowia, spokoju i tylko dobrych dni.
1: Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

uczennica zespołu szkół chemicznych uratowała życie seniorowi z Włocławka. Dzięki szybkiej reakcji udało się przywrócić funkcje życiowe i cała historia na szczęście zakończyła się szczęśliwie. Kamila Weyer, uczennica zespołu szkół chemicznych we Włocławku, w drodze do szkoły była świadkiem zasłabnięcia seniora z naszego miasta. Dziewczyna nie pozostała obojętna i dzięki przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej mężczyzna przeżył. Uczennica 4 klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku udzieliła pomocy 70-letniemu mieszkańcowi przy ulicy Kaliskiej. Kamila dobrze wiedziała, jak postępować w takiej sytuacji, zachowała spokój, poprosiła przechodniów o wezwanie karetki i sama poprowadziła akcję ratującą życie. Historia zakończyła się szczęśliwie. Dzięki reakcji młodej włocławianki starszy mężczyzna przeżył. Dla Kamili naprawdę wielkie słowa uznania za reakcję, spokój i uratowanie ludzkiego życia. Często narzekamy na młodzież, że tylko w głowie mają teraz telefony, TikToki i kręcenie filmów, ale gdy przychodzi moment, w którym ludzkie życie jest zagrożone, na młodzież na szczęście można liczyć. Mało tego, wie co trzeba zrobić, by uratować życie. Ta historia udowadnia, że młodzież potrafi w najtrudniejszej chwili pomóc i uratować życie nawet obcej osobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
2: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
1: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
3: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
1: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Gdzieniegdzie w nocy możliwe są przygruntowe przymrozki na północy i w centrum Polski. A jutro ciepło, cieplej niż dziś, w każdym razie nawet 20 stopni i słoneczniej niż dziś. Nigdzie nie powinno padać, wiatr łagodny. W poniedziałek z kolei spodziewamy się burz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Gdy dobra, bo polska muzyka gra z głośnika i słyszycie lokalne informacje z Włocławka i regionu, to znaczy, że na 101,4 FM we Włocławku i regionie słuchacie Radia Włocławek. Odpalacie dzisiaj grilla, czy jest trochę za chłodno? Jak to mówią, pogoda jest zawsze dobra, czasem tylko trzeba się cieplej ubrać. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają nas w plenerze, czyli w ogrodzie, na działce, pod altaną czy w parku. Tanecznych przebojów na miłą sobotę na pewno nie zabraknie, a za kilka minut zabiorę Was do Ciechocinka na Deptak Sław, na którym pojawiła się nowa gwiazda.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Zaglądamy teraz na ciechociński Deptak Sław, bo z tego co czytam, 3 maja swoją gwiazdę odsłoniła znana aktorka. W niedzielne popołudnie swoją gwiazdę odsłoniła Sonia Bohosiewicz, aktorka filmowa i teatralna, której twórczość od lat cieszy się dużą popularnością wśród widzów. Zanim aktorka znana ze szklanego ekranu odsłoniła swoją gwiazdę na Deptaku Sław w Teatrze Letnim, odbyło się spotkanie z aktorką, podczas którego Sonia Bohosiewicz opowiadała o swojej pracy, aktorskich wyzwaniach oraz doświadczeniach związanych z przygotowaniami do ról. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Ciechocinka i przebywających w mieście kuracjuszy. Zakończeniem dnia był koncert Soni Bohosiewicz zatytułowany Po słonecznej stronie ulicy, który odbył się w muszli koncertowej. Na ciechocińskim Deptaku Sław od 2014 roku pojawiają się osoby związane z kulturą, sportem i nauką. Wśród osób, które odsłoniły swoje gwiazdy, znajdują się m.in. Zbigniew Boniek, Wojciech Przoniak, Maciej Sztur, Janusz Majewski, Maryla Rodowicz, Irena Santor, Irena Szewińska, Robert Korzeniowski czy Iwona Pawłowicz. Do tego prestiżowego grona dołączyła w ostatnich dniach aktorka Sonia Bohosiewicz. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć ciechocińskiego Deptaku Sław, warto wybrać się do miasta pod Tężniami i zobaczyć, jak wygląda najsławniejszy deptak na Kujawach.

Sobota wieczór to najlepszy czas na urodzinową imprezę albo kameralne spotkanie w gronie rodziny. Skoro już jesteśmy przy temacie urodzin, sprawdzam, kto znany i lubiany ma dzisiaj powody do radości i świętowania. 77. urodziny celebruje wokalista, kompozytor i autor tekstów Billy Joel. 73 lata temu urodził się John Victor Edwards, basista grupy Status Quo. 64 lata świętuje dzisiaj wokalista Depeche Mode Dave Gahan. 56 wiosen ma od dzisiaj Amber, czyli holenderska piosenkarka i producentka. 54 lata na liczniku ma od dzisiaj Cezary Zybała-Strzelecki, wokalista oddziału zamkniętego. 37 lat ma od dzisiaj aktorka Aleksandra Domańska. 25 lat temu w Warszawie urodził się piosenkarz Artur Sikorski. Wszystkiego najlepszego dla jubilatek i jubilatów z 9 dnia maja.

Gminie Baruchowo mają dobry patent, w jaki sposób integrować lokalną społeczność. Władze gminy już po raz drugi zorganizowały potyczki sołeckie. Wydarzenie zachęciło uczestników do pracy zespołowej i dobrej zabawy na świeżym powietrzu. Do zmagań przystąpiło 7 ośmioosobowych drużyn reprezentujących sołectwa Skrzynki, Baruchowo, Grodno, Zawada, Świątkowice, Kłotno i Goreń. Drużyny zmierzyły się w 5 konkurencjach, takich jak przewóz na czas taczkami, rzut ziemniakiem do celu, tor przeszkód, gorąca koszulka, a w wielkim finale nie mogło zabraknąć przeciągania liny. Komisja konkursowa przyznała 3 pierwsze miejsca. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna reprezentująca sołectwo Goreń. Drugie miejsce wywalczyli przedstawiciele sołectwa Skrzynki, a na najniższym stopniu podium znaleźli się przedstawiciele sołectwa Grodno. Wszystkie drużyny za udział w zmaganiach otrzymały słodkie upominki. O słodki poczęstunek nie tylko dla drużyn, ale również dla widzów, którzy głośnym dopingiem wspierali sportowe zmagania, zadbały panie z lokalnych kół gospodyń wiejskich. Świetna inicjatywa integrująca lokalną społeczność gminy Baruchowo. W przyszłym roku drużyn będzie jeszcze więcej, a konkurencje będą dostarczać jeszcze więcej powodów do uśmiechu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
2: Wielki podwig.
3: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
1: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskiem. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
4: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki w tym roku. Jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
1: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, że Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej na północno-wschodnich krańcach możliwe delikatne opady deszczu. Temperatura w przeważającej części kraju około 20 stopni, sporo słońca. Wiatr łagodny. W poniedziałek mogą przyjść burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Polskie hity ze starej i nowej płyty na 101,4 FM we Włocławku i okolicy gra dla Was Radio Włocławek. Kilka minut po 19, więc humory pewnie wszystkim dopisują. W sobotę o tej porze wszystko jest dobrze lub bardzo dobrze i tak powinno być nie tylko w sobotę, ale najlepiej zawsze. Kiedy jak nie w sobotę można się spotkać ze znajomymi, wciągnąć coś dobrego z grilla albo porozmawiać o życiu przy szklance soku pomarańczowego. Patryk Kamiński, ja też ze szklanką soku pozdrawiam sprzed mikrofonu wszystkich o tej porze, którzy są razem z nami. Teraz już gramy, a za kilka minut porozmawiamy o tym, ile wypada wrzucić do koperty przy okazji komunii.
0: Po polsku na 101.

Mieszkańcy Radziejowa wybierają, jak będzie wyglądał miejski witacz. Przy wjeździe do miasta od strony Włocławka, Piotrkowa Kujawskiego, Dobrego i kilku innych kierunków mają pojawić się nowe witacze i to mieszkańcy w internetowym głosowaniu zdecydują, który projekt jest ich zdaniem najlepszy. Trzy propozycje dostępnych witaczy można obejrzeć na facebookowym profilu Miasta Radziejów. Głosowanie trwa do 17 maja. Mieszkańcy głosują wpisując numer witacza, który im się podoba, lub dodając odpowiednią reakcję. Z tego co czytam, najbardziej Radziejowianom podoba się witacz numer 2, przedstawiający herb miasta, napis Radziejów, napis Witamy, adres strony internetowej i zdjęcie przedstawiające Urząd Miejski w Radziejowie. Do 17 maja wszystko może się zmienić. Zachęcam więc do głosowania przede wszystkim mieszkańców miasta na zachodzie Kujaw. Szkoda, że na nowe witacze we Włocławku musimy jeszcze poczekać, ale może przyjdzie w końcu taki dzień, że i mieszkańcy fajansowego miasta również będą głosować nad kilkoma projektami.

0: po polsku.
1: Już w niedzielę w wielu włocławskich parafiach odbędzie się uroczystość pierwszej Komunii Świętej. Jak komunia, to wiadomo, musi być prezent albo koperta. A jaką kwotę wypadałoby włożyć do takiej koperty? To pytanie wcale nie jest takie proste. Wyznaczników jest wiele, między innymi kim jesteśmy dla przystępującej czy też przystępującego do komunii, gdzie odbywa się impreza i najważniejsza wytyczna, na ile nas po prostu stać. Większość Polaków uważa, że w tym roku do komunijnej koperty powinno się włożyć od 200 do 600 zł. Takiego zdania jest łącznie blisko 53% badanych. Z kolei 12,5% uważa, że prezent powinien wynosić od 800 do 1000 zł, 9% od 600 do 800 zł, a prawie 9% do 200 zł. Najmniej wskazań mają przedziały powyżej 2000 zł, od 1500 do 2000 zł oraz od 1000 do 1500 zł. W tych wszystkich kwotach można się zakręcić. Z badania wynika też, że niecałe 8% rodaków nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Jak komentują eksperci, z badania wynika, że w tym roku Polacy planują racjonalizację wydatków na prezenty komunijne i będą szukać złotego środka między gestem a rozsądkiem finansowym. Przyznam się Wam szczerze, że w tym roku jedną komunię mam już za sobą, kolejna przede mną. Dam ile mam, jak to mówi młodzież, dziadował nie będę, ale w temacie finansów na komunię też nie ma co przesadzać, bo idąc tym tropem, to w perspektywie osiemnastki czy ślubu trzeba będzie myśleć już chyba o samochodzie albo o wczasach na Malediwach. Warto w tym wszystkim zachować rozsądek, klasę i wręczyć po prostu tyle, na ile nas po prostu stać.

Jak tak dalej pójdzie, jednostka E we Włocławku zmieni chyba nazwę na Dziką Jednostkę lub Dzikie Południe. Czytam, że dziki coraz częściej zaglądają do tej części naszego miasta. Zwierzęta podobno coraz częściej spacerują pomiędzy blokami i samochodami, zaglądają do śmietników i w miejsca, gdzie jest pozostawione jedzenie. W sieci pojawił się filmik, na którym widać lochę prowadzącą kilkanaście warchlaków. I to w samym środku osiedla. Jeden z mieszkańców postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odpalił podobno petardy. Tak, dobrze słyszycie. Używając petard hukowych postanowił odstraszyć dziki, które szukały jedzenia w pergoli śmietnikowej. Nietypowa akcja odstraszająca przyniosła skutek, ale pozostaje pytanie, czy takie odstraszanie dzików jest dozwolone? Chyba nie bardzo. Niech mieszkaniec osiedla Południe cieszy się, że rzucał petardy z balkonu, bo inaczej zwierzęta faktycznie urządziłyby mu dziki zachód na osiedlu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeszcze kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu. To koniec systemu dwupartyjnego w Anglii, słychać po wyborach lokalnych. W Białymstoku odnalazł się zaginiony nastolatek z Holandii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Wciąż jeszcze pojawiają się groźne zarzewia ognia, dlatego jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
2: Kiedy przeprowadzono rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
1: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Rządząca Partia Pracy poniosła klęskę w wyborach lokalnych w Anglii oraz do parlamentów Szkocji i Walii. To dane po przeliczeniu większości głosów. Wzmocniła się za to pozycja prawicowej Partii Reform oraz Partii Zielonych i Liberalnych Demokratów. Wyniki te wróżą schyłek systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii, pisze agencja AP. Coraz więcej sygnałów o niedźwiedziach w Bieszczadach. Po tragedii w okolicy Płonnej, gdzie zginęła 58-letnia kobieta, pojawiły się teraz informacje o kolejnym spotkaniu z drapieżnikiem, tym razem we wsi Morochów. Marcin Starzec.
3: Rolnik Mariusz Morawski relacjonuje, że podczas doglądania bydła przy pastwisku zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika w jego stronę, który według niego chciał go zaatakować.
4: No i podjechałem pod taki młodnik, który graniczy z pastuchem i z pastwiskiem, no i momentalnie niedźwiedź wyskoczył z zalesienia prosto na mnie, nie? Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu.
3: Sanocka policja tonuje jednak te informacje. Funkcjonariusze informują, że zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako atak niedźwiedzia, bo nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Leśnicy z kolei przypominają, że nie każde spotkanie musi od razu oznaczać ataku. To już kolejna w ostatnich tygodniach sytuacja związana z obecnością niedźwiedzi w pobliżu ludzi. Gminy Bukowsko i Zagórz dostały zgodę z RDOŚ-u na odstraszanie zwierząt przy zabudowaniu.
1: W Białymstoku odnalazł się poszukiwany w całej Europie 14-latek z Holandii. Kilka miesięcy temu wyjechał na rowerze z domu bez pożegnania i zaginął. Nie wiadomo, dlaczego wyjechał i jak to się stało, że trafił akurat do Białegostoku. Znalazł się przypadkiem. Przychodnie zawiadomili policję, że ktoś śpi pod kocem na przystanku. Chłopak jest cały i zdrowy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro więcej słońca niż dziś i trochę cieplej, choć na Podlasiu jeszcze dosyć chłodno, 13 stopni maksymalnie, ale w pozostałej części kraju już około 20. Nigdzie nie powinno padać, z wyjątkiem właśnie krańców północno-wschodnich. Za to w poniedziałek burze.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Na dobry sobotni wieczór polecają się polskie taneczne przeboje w Radiu Włocławek. Gramy dla Was tak, jak lubicie i staramy się ze wszystkich sił, by humory po 20 były świetne. Miksujemy dla Was utwory starsze i nowsze, raz jest tanecznie, później odrobinę zwalniamy, dla każdego coś miłego muzycznego. Właśnie tak gra dla Was radio z samego serca Włocławka. Za chwilę tematy lekkie i z uśmiechem, za kilkanaście minut odpowiedź na pytanie, ile wynosi nowy, nieoficjalny rekord systemu kaucyjnego.

Mam przed sobą zestawienie najlepiej i najgorzej ocenianych zawodów w 2026 roku. Jak myślicie, jaki zawód najlepiej oceniają mieszkańcy Kujaw, a jaki cieszy się, mówiąc delikatnie, najmniejszą sympatią? Pora rozwiać wątpliwości. Ratownicy medyczni wyprzedzili strażaków i zajęli pierwsze miejsce w rankingu najlepiej ocenianych zawodów. Tak wskazało prawie 80% badanych. Na drugim miejscu uplasowali się strażacy, 79% respondentów, a na trzecim piloci samolotów pasażerskich, prawie 77%. Na kolejnych lokatach znaleźli się lekarze i pielęgniarki. A jak wygląda sytuacja na drugim biegunie? Według zestawienia, które mam przed sobą, najgorzej oceniamy zawód influencera, youtubera, telemarketera oraz, uwaga, posła i eurodeputowanego. O tym, by zostać influencerem i youtuberem, marzy pewnie większość dzieci, ale jak mówią badania, chyba jednak nie tędy droga. Politykę to ja wolę się nie mieszać i wynik może po prostu zostawię bez komentarza. Na szczęście zawód prezentera radiowego i dziennikarza nie pojawił się w zestawieniu, więc jesteście neutralni. Chociaż, nie ukrywam, mam nadzieję, że chociaż trochę nas lubicie.

Mieszkaniec Krakowa, który pracuje w jednym z klubów, przez około 2 miesiące zbierał puszki i butelki pojawiające się codziennie w jego miejscu pracy. Takim sposobem udało się zebrać 5683 butelki i puszki, za które otrzymał 2430 zł. Jak sam przyznał, butelki i puszki wrzucał do automatu przez 4 godziny, a pieniądze otrzymane z kaucji zamierza przeznaczyć na cele charytatywne. Mamy więc nowy, nieoficjalny rekord systemu kaucyjnego w naszym kraju. Ponad 5600 butelek i puszek. Jak sami słyszycie, na tym systemie kaucyjnym można się naprawdę nieźle wzbogacić. Zastanawiam się teraz, ile najwięcej udało się Wam odzyskać na systemie kaucyjnym i jaki jest rekord mieszkanki lub mieszkańca Włocławka. Czy pomyślelibyście jeszcze pół roku temu, no dobrze, może rok temu, że worek z plastikowymi butelkami i metalowymi puszkami to będzie prawdziwa żyła złota? Mój rekord to w tej chwili 19 zł, ale chyba będzie pobity, bo 2 worki plastikowego złota czekają na wywiezienie, więc czeka mnie chyba niezły zastrzyk gotówki.

poznaliśmy dokładny program tegorocznego Jarmarku Kazimierzowskiego w Kowalu. Jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu miasteczka na Kujawach w tym roku odbędzie się 30 maja. Jarmark o godzinie 13 rozpocznie korowód historyczny, który przejdzie spod szkoły podstawowej przy ulicy Piwnej pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego, gdzie nastąpi uroczyste złożenie kwiatów, a następnie wszyscy przejdą pod scenę przy Centrum Społeczno-Kulturalnym. Od 15 zaplanowano występy artystyczne dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej oraz młodzieży z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego. O dobry humor wszystkich mieszkańców podczas Jarmarku Kazimierzowskiego zadba Marcin Daniec. Od godziny 18 wystartuje część koncertowa wydarzenia. Na początku do tańca i wspólnej zabawy wszystkich zaprosi zespół Classic. Dla młodzieży zagra Nowator, a na godzinę 21 zaplanowano koncert Mistera Sebiego. Specjalnie z myślą o dzieciach będzie przygotowana strefa dmuchańców i wiele innych atrakcji. 30 maja warto odwiedzić Kowal, bo świętowanie 716. rocznicy urodzin króla Kazimierza Wielkiego zapowiada się w tym roku wyjątkowo hucznie. Z tego co czytam, każdy znajdzie coś dla siebie. 30 maja spotykamy się na Jarmarku Kazimierzowskim w Kowalu, bo takiego wydarzenia nie można przegapić. Patryk Kamiński, dzięki za dzisiaj, życzę miłej zabawy, a później spokojnej nocy. Wracam do Was jutro po 17. Do usłyszenia, hej!